Bos deha lobi vea ki deha satar wana haru no kui mashur ti vehi filmu Boske eme makbulvi e lobi ki lava. Mi lave ki filmu ge team lava vesme.